0: Jagoda, normalnie.
1: Mam kiełski światy i szłem po drodze z Łosiowa do Bielanka i stojał tam jakiś światy taki, może nie bardzo ciłkom nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si, jakoś tak, taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiwski światy. Choć bez riuk słowo, choć bez nas to powiem, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolić, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowy niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promienią cię by czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmara żenut witra.

Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo barż mia bolet. Im piszą. I jeszcze barża bolet.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze Łemkiwsko-Radia. Lem FM wysiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy audycję Obzeracz przyrody. Wysłuchaliśmy już wstupnego dżingla i możemy pity teper na dajaku wandriłku. No, w naszej audycji sobie właśnie chodymy, podorożujemy po różnych zakutynach łemkiwskoho, polskoho, nocy w zahali świta i ciłoho świta. No i w toti serii, którą teper słuchate, przez 20 odtynki sobie wandrujemy po nacjonalnych parkach w Polsce. No i dneska mamy 87 odtynok i proszę was kraśni na wandriłku do Nacjonalnego Parku Stołowy Chory. Jest to park, jaki nachodzi się na terenie centralnych Sudetiów, na północnym zachodzie Kłodzkoj Zemli, przy hraneci polsko-czeskoj. No i stołowymi chorami nazywana jest nachodziacza się na terytorii Polszczy południowo-zachidnia część wielkiej takiej płyty, jaka wypełnia seret sudecku depresju medże karkonoszamy, a bystryckyma i orlickyma chorami. Czeski fragment toj seret sudeckoj depresji maje nazwu Broumowska Wrchowyna i tiż jest pit ochoroną. No ale budeme chneska smotryty bilsze na to tu polsku czast na stołowy chory. Nacjonalny park był zaklekany riszyniom Rady Ministriów w dny 16 września 1993 roku. Maje win powierzchnią około 63 kwadratne kilometry, no i obnymat swoją powierzchnią tak najwyższy i najbardziej interesujący czasty stołowych hir, tiż z najwyższymi chorami, jak Szczeliniec Wielki, jaki maje wysotu 919 metrów nad morą, i Skalniakom, który maje 915 metrów nad morą. W hraneciach parku tiż nachodzi się południowo-zachidnia czast stołowych hir, kotra zbudowana jest z takich magmowych skał, które nazywają się granodiorytami. No i tiż za hraneciami parku nachodzi się jeszcze niewielka, dost niska południowo-schidnia czast stołowych hir. One właśnie to ta czast neje pit ochoronom i tiż pit ochoronom nesut dwie enklawy. Jedna z nich obnymat region Karłowa, seła Karłów. No i tiż druga enklawa to je kopalnia piskowyka Radkił. Zatem mamy już takie osnowne poniatia, de nachodyt mniejsze, bilsze tot nacjonalny park, no ale możemy już kojaryty johorizbu, jakie są tam landszafty w stołowych chorach i bilsze pro tot landszaft barz wyniatkowej powiem wam pokorotki pererwi.

Iwernulesme pokorotki muzyczni pererwi dorochy słuchaczy tyrwat program Obzeracz Przyrody i chneskasme w Nacjonalnym Parku Stołowy Chory. Stołowy Chory, właśnie, to ta nazwa zwuczyt tak nety poło, bo ma je związek z landschaftą i charakterystyczny ma elementami toho landschaftu właśnie. Tam w Nyżnoszleskim województwie, w okoliciach Kłodzka i Kudowy Zdrój, tam właśnie mamy taki chory, który jest zbudowany z takiej płoszczyny i nad tą płoszczyną mamy takie stiny, skalne stiny, które mają formę takich bastioniów. I to właśnie w chladat bardzo wyniat koło. Tiż w stołowych chorach możemy smotryty weloch, bars weloch, form erozji piskowyka, które mają taką formę szczelin, labiryntiu, skalnych blokiu, albo tiż takich pojedynczych skałok o bars różnych kształtach. To wszystko robi stołowy chory bardzo wyniatkowyma w skale Polszczy. No i ta rizba stołowych hir jest skutką tiż osobliwej geologicznej budowy, takiej płytowej budowy, która związana jest z osadową genezą budujących je skał. No i właśnie, pitme 100 milionów roku nazad. Tołdy 100 milionów roku temu w epoci kredy maliśmy na terenie chnesznych stołowych hir takie płytkie more, tak zwanej czeskiej kredowej basen. No i tot basen, to more okrużały kontynenty. I tam razem z rikami był transportowany skalny materiał, pisok, muł. One wszystkie osadzały się na morskim dnie. No i pak miliony roków sobie szły. No i to te osady na dny zmieniały się w twarde skały formujący chneszni stołowy chory. I chłubyna toho mora z epoki kredy zmieniała się, szto mało wlejania na osadzający się w nim materiał. No i presto to chneska w geologicznej budowie stołowych hir możemy obzeraty, że sód różne werstwy toho piskowyka, sód takie drybno i chrubo zerniste z piskowyki, no i one są jedne barże odporne na erozję, a inne mniejsze. No i to te barże odporne na erozję to są właśnie w formie takich wysokich skalnych bastioniów, skalnych wież, a to te mniejsze odporne na erozję, no to sód właśnie budują taką płoszczynę. No i jeszcze do toho sme male takie wertykalne ruchy zemnoj kory, które wynesły na wielką wysokość toty skały. No i to stworzyło wszystko taką wyjątkową na skalu Polszczy kompozycję płytowych hir. No zatem, no i to je, to tykać się lem stołowych hir, bo sudety, jak ciły i taki hyrbet, hirski hyrbet, no to sud bars riżnoridny i każda część sudetiu ma je inczu historiu, no a ja jem teper wam powiem lem geologiczną historię samych stołowych hir. No ale już znamy za tym, co je takoho czudowoho w stołowych chorach i w tym nacjonalnym parku, a gdzie możemy wandruaty. Mam dla was propozycję małej ekskursji w toty chory i właśnie powiem wam, zdradzę wam sekrety i konkretne informacje pro tą ekskursję, ale po krótkiej muzycznej przerwie.

słuchate obzeracza przyrody. Chneska wandrujemy sobie po Nacjonalnym Parku Stołowy Chory. I znate, że tot nacjonalny park jest jednym z najbardziej dostępnych i najczastiejsze eksplorowanych turystami nacjonalnych parków w Polsce, bo podla danych z systemu monitoringu w 2023 roku w totym nacjonalnym parku było aż 1 300 000 turystów. No i jest to cały czas, no, rok do roka bilsze i bilsze. Oczywiście najbardziej popularną chorą, najbardziej też popularnym szlakom w tym parku jest steżka na Szczeliniec Wielki, kotry totu choru w 2023 roku odwiedziło prawie że 350 tysięcy turystów. No i właśnie, pitmy sobie na tot Szczeliniec Wielki, ale nie tradycyjną trasą z najbliższego parkingu, ale pitmy na kus dołszu ekskursję, nie bardzo dołchu, na za jeden den to sobie wszystko zrobimy. Mam dla was propozycję takiej ekskursji z Radkowa na Szczeliniec Wielki. To ta trasa ma jest prawie 8 kilometrów, zatem nie bardzo dołcha, ale nie taka korotka. No i ci u trasu możemy projść w około 4 chodyny, no około 3 chodyny dokładnie, bo na choru dojdziemy w chodynu 40 minut, a w dolenu to dojdziemy do startu i mety w chodynu i 5 minut. No i to ta ekskursja, to ta trasa zaczyna się w Radkowi, to jest takie seło. Tam mamy zielony szlak, który wede do wodopadu o nazwie Pośny. Sąd bardzo efektowny to te wodopady, osobliwo po zimowych roztopach albo osenom. Pak idziemy żółtym szlakom, który idzie aż do skalnych worot. Tam podążamy w Andriuku synym szlakom, który wede do Prywała Medże, Szczelińcem Wielkim i Małym. Warto dodać, że Szczeliniec Mały jest obniaty Stysłą Ochoroną i nie możemy tam chodzić i wstęp jest bardzo zakazany. No i pak to sobie budemy wandruat od toho Perywału po steżci i takich schodach i drewnianych kamiennych ławkach aż do widokowych tarasiu i koleby na Szczelińcy. Za schronisko nachodzi się też kasa, w której trzeba wkazać bilet, który nam daje możliwość wchodu na turystyczną trasę. No bo właśnie, żeby wyjść na Szczeliniec Wielki, musimy mieć bilet. Turystyczna trasa obnyma no, wszystkie najważniejsze też punkty w okoliciach Szczelińca Wielkocho. Budemy tam chodyty przez tak skalne formacji i też przez najchłupszą dostępną dla turystów skalną szczelinę o nazwie Piekiełko. No i pak budemy sobie schodyty do Karłowa takima schodamy, a pak tak następno to idziemy czerwonym szlakom, a pak synem do początkowego punktu, do początkowej toczki w Radkowi. No i właśnie, tak razem z też takim zachopluwaniem się przyrodą, to ciła trasa nam zajmie około 5 chodyn, a samocho chodzinia to właśnie jest prawie że 3 chodyny. Zatem bardzo krótka, ale interesująca trasa, że nie musicie jechać do Karłowa, nie musicie jechać na to te parkingi, które tam znajdują się bardzo blisko Szczelińca Wielkocho, możecie zaczaty w Andriuku w Radkowi, w seli, jakie właśnie nazywa się Radków po polsku. No a teper to jeszcze na koniec pro Nacjonalny Park Stołowy Chory, jeszcze paroch slił mam wam do powiedzenia, ale to po krótkiej muzycznej pererwie.

Wernule sme po krótkiej pererwi do programu Obzeracz Przyrody i iszczy sme w stołowych chorach w południowo-zachidniej Polszczy. Wędrujemy po nacjonalnym parku. No i w tym parku, jak i w samych stołowych chorach, tam jest bars, rozbudowana szeroka sit piszych turystycznych szlakiu. No tak naprawdę stołowy chory morzut pochwalety się najbilszą ofertą spośród wszystkich chirskich pasm w Sudetach na obszyli nacjonalnego parku, a przypomnę, że jest to 63 kwadratne kilometry. Tam razem jest aż 120 km turystycznych szlakiu. No i też znajdziemy tam odtynok hołownoho sudeckiego szlaku imena Mieczysława Orłowicza. Tot szlak jest znakowany czerwonym kolorom i łuczyt najbliższe atrakcji regionu, jak na premier takie kalwariu w Ambierzycach, skalne chryby, szczeliniec, błudne skały i kudowu z dri. Tisz do samych błudnych skał, które tisz są wielką atrakcją w parku, w rokach 70. była wybudowana asfaltowa dorocha. Za tym teper to tam i turystyczne grupy autokarom, autobusom dojeżdżają, albo i też indywidualne turysty swoimi autami. To aż na Werchowinu Skalniaka na wysotu 850 metrów nad morą. No ale też ciły czas woznikają na terenie stołowych hir nowe turystyczne szlaky, żeby też dot wielki turystyczny ruch da jak rozprowadzaty po różnych zakutynach, żeby nie wszystkie szle na tot szczeliniec wielki. No i na premier wozniknęły nowe rowerowe szlaky. Mamy taką trasę szczeliniec, nazywa się właśnie tak. I to jest takie koleso na terenie Nacjonalnego Parku. Też są dwa transgraniczne szlaki, trasa Masaryka i szlak Rtyne-Karłów. I też od 2004 roku na terenie Nacjonalnego Parku są dostępne zimą takie trasy dla lubiteli nart. Jak macie takie bichowe narty, to możecie też tak izdyty i eksplorowaty to ty krasne stołowe chory. W 2020 roku też była nowa stezka, edukacyjna stezka wydumana, która nazywa się Stezką Skalnych Chrybiu, a w 2023 roku też skończyli budowę nowego szlaku, piszorowerowego szlaku.

na kręgielnym trakcie. Zatim no jest wielka to ta oferta, zatim jest to robyty w stałowych chorach bardzo zaohacza i koliste i szczynne były, żeby pojechaty i no poczuty na swojej skori to tu czudową przyrodu i to te krasne skały, jakie tam się nachodziat. No i to wszystko, co dla was jem przyrychtował Pronacjonalny Park Stołowy Chory. Chneska sme byli w południowo-zachodniej Polszczy, właśnie w okolicach Kudowy Zdrii. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, zaohaczam was słuchaty dalszych odtynki Łobzeracza Przyrody. Trzymajcie się, ostante zdorowy i ahoj! To był program Obzeracz Przyrody.

0: Jeden jeleń,
1: dwa duboczki,
2: trzy torboczki,
3: cztery spacki,
4: pięć patyczok,
5: Szyszko wronkił,
6: sześć syneczok,
7: pisałem łoron,
8: dziewięć drozdiów,
9: dziesięć dyczat.
10: Zawsze wszystkich was zabijemy.

0: Zarajte, sztosy chłopci, zarajte! Wesoło!
1: Zamierku, nie, wydaję.

Słuchajcie tej pierwszej naszej łastyłoczki Lemkiwskiego Narodowego Radia LEM FM

sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

I witam serdecznie, mówi do Was Jakub Zygmunt, a to oznacza, że zaczynamy Beskidnik. I witam w dzisiejszym programie. Przed chwilą słuchaliśmy szkockiego folka w wykonaniu zespołu Talisk, a ich utwór nosił nazwę Montreal. No ale dzisiaj nie pojedziemy w naszym Beskidniku do Szkocji, choć pewno szkoda, ale pojedziemy do Albanii, w ciepłe południowe strony naszego kontynentu. I poznamy dzisiaj kilka miejsc, a dokładnie cztery, w których może być pięknie, ciekawie i niestandardowo. Również jeśli wybieramy się do tego kraju nie o ciepłej porze roku, a na przykład późną jesienią, zimą czy wczesną wiosną. Tak więc dowiemy się dzisiaj dużo przyjemnych, ciepłych, południowych informacji właśnie z Albanii. Tak więc zaczynamy Beskidnik, a żeby zacząć, to najlepiej z dobrą muzyką. A skoro dzisiaj Albania na tapecie, to oczywiście coś po albańsku. Elvana Djata i Flori w piosence Kucie Zi Je Ti, czyli czerwona i czarna jesteś ty, w domyśle Albania. Tak więc posłuchajmy trochę bałkańskiego bitu.

I witam po przerwie na antenie Beskidnika i słuchaliśmy przed chwilą po albańsku Elvane Djathë i Flori w piosence pod tytułem Kucie zije ti, czyli czerwona i czarna jesteś ty. I mowa była w piosence o Albanii i jej barwach narodowych. Bo dzisiaj w Beskidniku jesteśmy w Albanii i odwiedzimy kilka miejsc, w których może być pięknie, ciekawie i niestandardowo, zwłaszcza jeśli wybieramy się w nietypowe pory roku, jak jesień, zima czy wczesna wiosna, gdzie wydaje się, że może być tam szaro, deszczowo i ponuro, a Albania może zachwycić nawet i takim listopadem. No i pójdźmy do pierwszego miejsca. Odwiedzimy teraz ulicę Kurilla. Odbędziemy spacer skalistym brzegiem Adriatyku. Najpierw musimy dojechać do Durres, drugiego największego miasta w kraju, który jest równocześnie nadmorskim portem. Samo miasto słynie poza piaszczystymi plażami także z nielicznych pamiątek po starożytnej historii. Ale teraz nie będzie mowa o ruinach dawnego amfiteatru czy pozostałościach murów miejskich. Mowa będzie o właśnie ulicy Kurilla. Po albańsku jest to zapisane Ruga Curilla. I właśnie ta ulica wiedzie wzdłuż wybrzeża Morza Adriatyckiego, która zaczyna się w centrum przy miejskiej plaży i wiedzie kilka kilometrów poza miasto. Wędrując nią, coraz bardziej będziemy oddalać się od cywilizacji, od centrum miasta, od wszelakich zabudowań. Prywatnych domów i podniszczonych bloków będzie coraz mniej, aż po około 3 kilometrach spaceru znajdziemy się na zboczach bezimiennej góry, pnącej się 150 metrów ponad poziom morza. Stamtąd zaczyna się ta najprzyjemniejsza i najbardziej widokowa część wycieczki. Zielone, strome pastwiska po jednej stronie, a po drugiej będziemy mieć turkusowe morze. Nie spotkamy tam żadnych turystów, ale należy uważać, czy nie wchodzimy już na czyjś prywatny teren, a także mieć się na baczności, bo czasem zza krzaka może wyskoczyć, uwaga, krowa, pasąca się na pobliskich, trawiastych terenach. Tak więc zapraszam do Durres, a dokładnie sobie wygooglać ulicę Curilla czy też Kurilla i zachęcam do spaceru wzdłuż wybrzeża Adriatyku właśnie w tej pięknej okolicy niedaleko Durres. I będzie tam zarówno pięknie latem, jak i także o każdej innej porze roku, ponieważ nawet zimą jest na tyle ciepło na wybrzeżu Adriatyku, że nie doświadczymy tam ani opadów śniegu, być może też się przydarzy nam wtedy słoneczna pogoda i niestandardowy zimowy urlop jak znalazł. A kolejnym miejscem będzie góra. Pójdziemy na górski trekking nad stolicą, ale o tym będzie mowa po krótkiej przerwie muzycznej. Zapraszam do posłuchania teraz serbskiej muzyki zespół Trag w piosence Kat Lijevčansko Žito za Talasa. Troszeczkę folka, ale oczywiście w klimacie Bałkan.

I witam z powrotem na antenie Beskidnika. Słuchaliśmy teraz serbskiej muzyki w wykonaniu zespołu Track, a piosenka nosiła tytuł Kat Lijewczansko Żito za Talasa. I właśnie ta Serbia, a dokładnie Bałkany, są wskazówką do tego, o czym dzisiaj mowa w naszym Beskidniku, a mianowicie o Albanii. Przed przerwą muzyczną już się dowiedzieliśmy o ulicy Kurilla lub Curilla, tak jak się pisze, która się znajduje niedaleko miasta Durres i wędrując nią można odbyć przepiękny spacer skalistym brzegiem Adriatyku. No już jak te skały były powiedziane, no to udajmy się w konkretne góry, ponieważ Albania jest drugim najbardziej górzystym krajem Europy. Ku zaskoczeniu na pewno niektórych. Udamy się teraz na górę o nazwie bardzo interesującej. Właśnie ta góra nazywa się Mali i Dajtit. I odbędziemy górski trekking na najwyższy szczyt nad Tiraną. Bo Tirana jest położona w centralnej części kraju i otoczona właśnie dookoła wysokimi, strzelistymi po niebo górami. Najwyższym szczytem jest właśnie Mali i Dajtit o wysokości 1613 metrów nad poziom morza. To on dominuje nad okolicą. Aby się tam wybrać, nie jest to takie trudne logistycznie jak na pozostałe masywy, gdzie zazwyczaj nie ma żadnych szlaków, wyznaczonych ścieżek, już o bardziej wyszukanej infrastrukturze turystycznej nie wspominając. Aby wydrapać się na górę Mali i Dajtit, najlepiej jest wsiąść w kolejkę gondolową, która wywiezie nas na wysokość około 1000 metrów. W centrum Tirany wsiadamy w niebieski autobus miejski w kierunku Porcelani /Teleferikum. Jedziemy nim do końca. Bilet autobusowy to 40 leków, więc trochę ponad złoty 20. Natomiast bilet na kolejkę to 800 leków, czyli jakieś 25 zł. To jest bilet góra-dół, czyli w dwie strony. Teleferiku, tak jak po albańsku właśnie brzmi kolejka, jest jedyną w Albanii i rzekomo najdłuższą na Bałkanach kolejką linową. Jazda trwa kwadrans i w tym czasie pokonujemy w powietrzu prawie 4,5 km. Ze stacji górnej kolejki tam udajemy się na szlak. Należy uważnie wypatrywać znaków szlaku czerwonego, który poprowadzi nas w głąb lasu. Ostrzegam bez dodatkowej mapy lub chociaż szczegółowego przestudiowania terenu przed wycieczką się nie obejdzie. Tam łatwo można zgubić szlak, a żeby wyjść na szczyt, to trzeba nawet z niego zboczyć na kilkaset metrów pod samym szczytem. Dobra orientacja w terenie, podstawy terenoznawstwa i kondycja fizyczna są nam tam wyjątkowo potrzebne. Ze stacji kolejki na sam szczyt droga wynosi tylko ponad 3 km, ale różnica wzniesień robi wrażenie, ponieważ pokonamy aż 550 metrów w pionie. Tak więc jeśli ktoś lubi harpa ganić, jak to się mówi, to tam gwarantuję jest ku temu okazja. A co zobaczymy z samego szczytu Mali i Dajtit? Jeśli będziemy szczęśliwi i mieć farta, to nie będzie on zasnuty chmurami, co bywa bardzo często i właśnie góra wystawia na cierpliwość wielu śmiałków. Sam wierzchołek jest nieosiągalny, ale ponieważ znajdują się tam nadajniki telewizyjne, a wszystko jest ogrodzone płotem. Ale kilkadziesiąt metrów pod samym szczytem możemy wyjść na taką jakby platformę widokową, powiedzmy na taką skałkę i będziemy mieć widok zarówno na samą Tiranę po jednej stronie i całą dolinę z zabudowaniami tam się znajdującą, a po drugiej stronie będziemy widzieć kolejne szczyty jeszcze wyższe, już sięgające około 2000 metrów. Tak więc polecam górę Mali i Dajtit, a przynajmniej żeby się wybrać tam tą kolejką gondolową, terenową, o właśnie o nazwie Teleferiku. Tak więc mam nadzieję, że zachęciłem i tych śmiałków takiej odważnej wędrówki trochę na oślep w las, albo też zachęciłem może i tych bardziej, no nie leniwych, ale powiedzmy
wysublimowanych turystów, którzy lubią sobie wyjechać tylko kolejką na szczyt i zjechać na dół. Polecam Mali i Daitit i górski trekking właśnie na ten najwyższy szczyt nad Tiraną. A gdzie pojedziemy dalej? No to się dowiemy po kolejnej przerwie muzycznej. Pojedziemy teraz muzycznie na Węgry. Posłuchamy w wykonaniu zespołu romskiego, czy romskiego wokalisty z Węgier, Papa Jocy, piosenkę pod tytułem Origo. Posłuchajmy trochę klimatów cygańskich.

to właśnie słuchaliśmy z Węgier wokalisty romskiego Papa Joci, tak się nazywa, a piosenka nosiła tytuł Origo. I jesteśmy dzisiaj w Beskidniku, w Albanii dokładnie, i wędrujemy przez kilka ciekawych, niestandardowych miejsc, do których możemy się udać nie tylko latem, kiedy jest upał i słońca, także zimą, późną jesienią czy wczesną wiosną, w tą niby szarą, ciemniejszą część roku, która nie zawsze musi być taka zła i negatywna. Już byliśmy przed przerwami muzycznymi zarówno na wybrzeżu Adriatyku, jak i kilka chwil temu byliśmy na najwyższej górze nad Tiraną. Teraz pojedziemy do Szkodry. Zobaczymy zamek Rozafa, twierdzę pomiędzy miastem, jeziorem i górami. Jedziemy właśnie do Szkodry. Jest to największe miasto w północnej Albanii, położone 100 km od stolicy, od Tirany. Busem dojedziemy w 2 godziny za 400 albańskich leków, to jest około 13 zł. Miasto samo w sobie nie powala na kolana. To jest kolejne wielkie blokowisko w stylu bałkańskim. W centrum znajdziemy kilka starszych budynków, meczety i przyjemny na wieczorny spacer deptak. Największa atrakcja czyha poza miastem. Warto zrobić piechotą te 3 km wędrówki spaceru, jakkolwiek by to nazwał, aby wydrapać się na zamek Rozafa. Pierwsze ślady twierdzy w tym miejscu datuje się na drugi wiek przed naszą erą, a dzisiejsze ruiny są pozostałością po zamku z czasów dominacji weneckiej. Długość murów okalających zamek wynosi prawie kilometr, więc można sobie wyobrazić, że jest gdzie łazić tam. Ale chyba dla tych widoków przede wszystkim tam trzeba się wybrać. Z jednej strony będziemy mieć jezioro szkoderskie, z drugiej strony miasto Szkodrę w oddali, a potem rozległą dolinę rzek Buna i Drin. Tak więc, kiedy tam wyjdziemy, ponieważ zamek jest położony na niewielkim wzgórzu właśnie pomiędzy kilkoma dolinami i rozlewiskami tych dwóch rzek, więc zobaczymy piękno natury, oczywiście wiele wsi albańskich, miasto w oddali i wysokie, wysokie alpańskie góry wznoszące się, to już nawet zaraz niedaleko morza, ale już wznoszące się na 1000 czy ponad 1000 metrów nad poziom morza. I na pewno będzie to sprawiało wrażenie takiej pięknej, dziewiczej i cichej przyrody. Tak więc jeśli ktoś lubi piękne widoki i kawałek historii przy okazji zwiedzić, to polecam zamek Rozafa w Szkodrze, czy jakby obok Szkodry. I to jest właśnie kolejna propozycja, którą można zaliczyć, którą można odwiedzić, zrealizować podczas naszej jakiejkolwiek wycieczki do Albanii. Więc przypominam, Szkodra, zamek Rozafa. No i jeszcze jedno miejsce mam dzisiaj na liście, żeby drogim słuchaczom zareklamować, żeby je odwiedzić, ale o jakim to jeziorze, bo to będzie mowa o jeziorze, to nie zdradzę. Powiem tyle, że napijemy się tam bardzo dobrej kawy z widokiem. Ale najpierw krótka przerwa muzyczna. Posłuchajmy też muzyki z bębnami w klimacie niby bałkańskim, ale jednak z północy, z Łotwy. Łotewski folk w wykonaniu dziewczęcego zespołu Tautu Meitas, a piosenka jest o nocy świętojańskiej i nosi tytuł Raganu Nachts. Posłuchajmy.

i witam z powrotem w Beskidniku. Właśnie skończyły nam śpiewać Dziewczyny z Łotwy, zespół Tautu Meitas w piosence O nocy świętojańskiej, a tytuł oryginalny to Raganu Nakts. No ale dzisiaj w Beskidniku nie jesteśmy na Łotwie, a jesteśmy w Albanii i odwiedzamy kilka miejsc, które warto odwiedzić, zeksplorować, poznać, doświadczyć na własnej skórze o różnych porach roku, niekoniecznie tej najprzyjemniejszej, czyli w lecie, ale także można późną jesienią, zimą, wczesną wiosną. I przed przerwą muzyczną byliśmy chociażby nad brzegiem Morza Adriatyckiego, wspinaliśmy się na wysokie góry i odwiedzaliśmy magiczne ruiny zamku. Teraz wybieramy się do miejsca z pozoru nudnego i nieciekawego, bo nad kolejne jakieś jezioro, jezioro Farkes, ale jest to jezioro, przy którym możemy mieć piękny i pełen relaks przy kawie z widokiem. Jest to dobre miejsce podczas ostatniego dnia w Albanii, zwłaszcza gdy stacjonujemy w Tiranie, musimy się danego dnia udać na lotnisko albo dopiero przylecieliśmy, lub po prostu mamy stosunkowo niewiele czasu i jesteśmy utrzymani w tym mieście. Wtedy możemy się udać nad jezioro Farkes, które jest położone na obrzeżach stolicy na południowy wschód od centrum. Można dojechać tam miejskim autobusem albo urządzić sobie 4-kilometrowy spacer przez ciasne, kolorowe i zatłoczone uliczki dzielnic mieszkalnych tej części Tirany. Widoki po drodze wynagrodzą nam trud nieustannych podejść pod górę i walki z krzywymi chodnikami, o ile w ogóle będą tam chodniki, ponieważ jezioro znajduje się dość wysoko ponad miastem. Czy w jeziorze można się kąpać? To ja osobiście niestety nic o tym nie wiem, ale ja byłem osobiście tam w listopadzie i wtedy nikt się nie kąpał, ale dookoła też nie wygląda, żeby tam była jakaś infrastruktura na to pozwalająca. Ale jedyne i co najlepsze możemy zrobić tam nad jeziorem, to znaleźć lokalną knajpę. To jest po prostu każde miejsce, gdzie jest choćby kilka plastikowych stolików i podają piwo i kawę, siąść sobie, zrelaksować i podziwiać widoki dookoła, ponieważ jezioro jest położone już poza tą gęstą zabudową Tirany i troszeczkę wyżej niż samo centrum miasta, więc będziemy mieć piękną panoramę nie tylko na Tiranę, na stolicę, ale przede wszystkim na te góry dookoła i również na Mali i Dajdit i pozostałe pasma górskie, które okalają tą wielką kotlinę, w której jest położone to serce Albanii. Tak więc polecam jezioro Farkes. I to była nasza ostatnia dzisiejsza propozycja w programie, ale to jeszcze nie koniec o Albanii, ponieważ dowiedzmy się generalnie, jak działa ta Albania, jak tam jest. Tak więc najpierw coś posłuchajmy, może przerwa muzyczna, najwyższa pora posłuchać, może po polsku, zespołu Micro Music z Wrocławia w piosence Pieśń Panny Czwarta. Jest to utwór z ich najnowszej płyty, a co ciekawe, słowa do tej piosenki napisał sam Jan Kochanowski. Tak więc posłuchajmy czegoś po staropolsku.

0: Chlem FM.
1: I witam z powrotem w Beskidniku. Po troszkę dłuższej przerwie muzycznej słuchaliśmy zespołu z Wrocławia Micro Music, a piosenka nosiła tytuł Pieśń Panny Czwarta, bo była ona do słów samego Jana Kochanowskiego. No ale wracamy dzisiaj do Albanii, w której jeszcze jesteśmy w dzisiejszym programie. Byliśmy dokładnie w czterech miejscach takich niestandardowych, które można odwiedzić nie tylko latem, ale także i zimą, i późną jesienią, i wczesną wiosną. No ale dowiedzmy się może, jaka ogólnie jest ta Albania, taki klimat tego kraju. No Albania się generalnie nie zmienia, też to jest taka opinia troszeczkę moja subiektywna po właśnie dwóch wizytach w odstępie 3,5 roku w tym kraju. Mogę stwierdzić, że ta Albania w pewien sposób jest nadal taka sama. Ludzie nadal piją tam kawę w ilościach no niesamowitych, piwo lub rakije, także w ulicznych knajpkach. Nikt się tam nie spieszy. Dziewczyny stroją się jak na bal, a chłopaki, no nie inaczej, też wystrojeni w najmodniejsze ciuchy. Wszyscy w Albanii lubią nosić Adidasa i ogólnie moda wśród młodego pokolenia nadal bardziej przypomina kicz niż paryskie salony. Centrum Tirany, co jest przyjemne teraz dla nas pieszych, zostało wyłączone z ruchu ulicznego, ale to nie zmienia faktu, że miasto nadal jest zakorkowane 24 godziny na dobę i przejść przez ulicę to trochę, tak pół żartem, pół serio, jak wchodzenie pod stado biegnącego bawołu. Ale w Albanii, czy też w Tiranie także, jest nadal kolorowo, żywo i głośno. Jest nadal tanio, jak dla polskiego turysty, stąd tym bardziej zachęcam drogich słuchaczy do wybrania się właśnie w ten zakątek Bałkan. To, co jeszcze będzie nam towarzyszyć, zwłaszcza w Tiranie, to ta wszechobecna ciasnota wszędzie. Dom na domu, blok na bloku, a na chodniku no nie ma gdzie wcisnąć niemal igły. Jest no bardzo gęsta zabudowa, jest bardzo dużo ludzi na chodnikach, na ulicach, samochodów. Rowerzyści także, jest tego niesamowite ilości. I któż by pomyślał, że Tirana ma mniejszą powierzchnię niż taki Nowy Sącz, a zamieszkuje ją około 500 000 ludzi, a w całej aglomeracji niewiele większej, jeśli chodzi o powierzchnię, mieszka już ponad 1 000 000. Tak więc na bardzo, bardzo małej powierzchni mieszkają naprawdę setki, tysiące ludzi. Właśnie, którzy tak się troszeczkę gnieżdżą, więc ten klimat Albanii jest właśnie specyficzny, niesamowity i warty doświadczenia na własnej skórze. Tak, ten kraj będzie nam prowokować do tego, żeby mieć wiele refleksji o tym, jakie są Bałkany i o tym, że jednak każdy zakątek Bałkan jest inny, różny i wyjątkowy na swój sposób. I taka też jest Albania. Chociażby tym się wyróżnia, że jest krajem w większości muzułmańskim, no i język albański nie jest spokrewniony z żadnym innym językiem indoeuropejskim. Tak więc jest to taka wyspa na Morzu Bałkańskim. No i tyle dzisiaj o tej naszej Albanii, o tych czterech miejscach, w których byliśmy, ale jeszcze nie kończmy naszego Beskidnika na dzisiaj. Posłuchajmy trochę klimatycznej, folkowej czy etnicznej muzyki. Właśnie bardziej teraz będzie ta etniczna przerwa muzyczna, bo zagra nam Jean, pół francuska, pół malgaszka. Piosenka Makeba już była hitem całkiem niedawno. I właśnie ona jest troszeczkę śpiewana po angielsku, troszeczkę w suahili, tak więc posłuchajmy takich rytmów afrykańskich.

I to właśnie słuchaliśmy Jean, pół francuski, pół malgaszki w piosence Makeba w języku, trochę po angielsku, trochę w suahili. I takie klimaty afrykańskie mam nadzieję, że każdy ze słuchaczy teraz poczuł. A my jesteśmy z powrotem w Beskidniku. Powoli już kończymy nasz program i przypomnijmy sobie tak na koniec, o czym dzisiaj była mowa. Na pewno każdy, kto już nas słucha już od kilkudziesięciu minut, domyśla się Albania. To jest ta odpowiedź na pytanie, o czym dzisiaj było w Beskidniku. A czy każdy ze słuchaczy pamięta te cztery miejsca, w których byliśmy i które polecałem jako dobre miejsce do odwiedzin, eksploracji, poznania podczas podróży do tego kraju, która nie musi być tylko latem, a może być także zimą, późną jesienią, wczesną wiosną. Tak więc odbyliśmy spacer na skalistym brzegu Adriatyku, niedaleko miasta Durres. Dokładnie chodziliśmy po ulicy Curilla albo Curilla mówiąc. Tak więc tutaj polecam taką atrakcję. Potem udaliśmy się na górski trekking, na najwyższy szczyt nad Tiraną, który nosi nazwę Mali Idaitit, i wyszliśmy na 1613 metrów nad poziom morza. Dowiedzieliśmy się także, jak trzeba się zabezpieczyć i czego ustrzec przed wycieczką na tą górę. Potem odbyliśmy wycieczkę troszeczkę poza stolicę, do Szkodry pojechaliśmy 100 km na północ od Tirany, i zobaczyliśmy twierdzę pomiędzy miastem Szkodra, jeziorem szkoderskim i górami. Mowa o zamku Rozafa, o wielkiej twierdzy, której początki już datuje się na drugi wiek przed naszą erą. No i potem czwartym naszym miejscem było jezioro Farkes, gdzie można odbyć pełen relaks przy kawie z widokiem. A jezioro Farkes jest położone niecałe 4 km od centrum Tirany i kiedy mamy niewiele czasu, a chcemy troszeczkę wyjść poza wielkie miasto, to właśnie możemy pójść spacerkiem nad jezioro Farkes. No i na sam koniec programu dowiedzieliśmy się troszeczkę takich, na poły moich prywatnych, subiektywnych wrażeń o tym, jaka jest ta Albania i o tym, że tam każdy pije kawę, i wieczorami także piwo lub rakije w ulicznych knajpkach i że panuje tam taki czysty nasz, co nam się kojarzy, bałkański styl życia, gdzie się nikt nie śpieszy, nikt niczym nie martwi, nie żyje się jakby tak na luzie. Jeśli komuś się taki styl życia podoba, to oczywiście zapraszam do Albanii na dłuższą, krótszą podróż. I taki był dzisiejszy Beskidnik. Drodzy słuchacze, dziękuję wam za cierpliwość, za słuchanie dzisiejszego programu. Zachęcam do śledzenia Beskidnika w kolejnych odcinkach. Tak więc życzę miłego dnia, miłego popołudnia, a na koniec programu coś po łemkowsku, Suzannę Jarą w piosence Koszeloczka. Tak więc pozdrawiam serdecznie i trzymajcie się.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatoruskiego Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatoruskiego Obszczestwa w Kanadii. Wychodzi 2 razy na tydzień.
1: Ciarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 1, 3 sierpnia, januara 1947 roku. Pisze Justyna Kędzierowska do Michała Saweny, Frankfurt, pod datą 24 listopada 1946 roku. A nasze powodzenia wy znate, bo ste się dowidali od połcha Andrzeja, jak się nam powodzyć, jak nam dobry jest. Nas 40 rodzin w Polanach. Nasze sestry pisali do połcha, że są tu bliżej koło Tarnopola, żeby ich dajak dostawał. Wsi ludzie się dowidują w Ameryce za swoje rodziny, a moi bracia tak o mi zabyli. My zeszli na wielką bidu, ohoły z mojej bosy, a jeszcze strachu mamy dost. To was proszę, Michale, znajdź Boga i odpiszcie mi, co one żyją, a jak żyją, to ich pozdrowte od mene i proste ich, żeby do mene napisali. Michał Sawina dodaje od sebe, że on lično nie znaje tej krajanki Justyny Kędzierowskiej, no dumat, że jej brat, Andrzej Buchel, ma nachodzić się w Chicago. Jeśli by on, ile dach to drugi, z rodziny chodził napisać do niej, to adres jest Polany, Poczta Krępna, Powidziasło. Mszana, Powid Krosno. Anna Chudyk donosy do swojej bidi. Anna Chudyk w piśmie do kuma Stefana Honczara w Johnstown, Pensylwania, opisuje swoją bidu. Wyjechali wsi do Sowieckiego Sojuza, a potem jej mąż z bratem leszyli rodziny i próbowali wrnąć się nazad do seła, no nie udało się im perejty przez hranyciu. Tak one wrnuli się jak rodyni. Filip skazał żeni, żeby ona z dietmy próbowała wrnąć się, a on predezanymi pizniejszy. Janna Chudyk z trojma dietmy wybrała się w drogę i wrnuła się szczęśliwo do swojego seła. No mnóło już

U kaczynów w Maplewood, New Jersey, pyszut z seła Kwiatonia, koło uścia Ruskoho, pod datą 7 grudnia 1946 roku tak. Što się tyczy do nas, to my, dziękuję Bohu, zdorowy, a powodzenia moje dost płanne, bo się człowiek nie może po wojni pić wychnuty. Nechoden gospodar prychowaty tycz, bo jak maje pacia albo tela, to prydut w noczy z lisa złodije i wozmut. W nas nazywają ich banderowciami. One przyszły desy ze schodu. Jest ich tak duże, że napadają na polskie wojsko i rozbrojują. Zastają ludom na drogach, jak idą do Gorlic, odbierają groszy, kożuchy, babskie i chłopskie. Z dobrych czerewik wyzywają ludzi i puszczają bosych do mił. Tak gospodarka w nas czeres to upadat. I mene teper spitkało nieszczęścia. W jutorok byliśmy konią w Gorliciach, a w czetwerk kin zachworił i zakrasme zohnali ludy, bo było w noczy, to kin zdoch. To taka w mene gazdiłka. A na drugi dzień przyszedł do Kwiatoni z Rosji list od Nikifora Muczky, to pisze, że harasem chmer w Rosji. Na samego zdwycha ho chowali. Dowidujesz się o naszej cerkwi i uczytalej, to z uścia jegomość pojechał z ludmi do Rosji, a prawosławny ostał się. I teper w uściu w prawosławnej odprawla baciuszka, a w staroj cerkwi polski ksiądz. W Kwiatony w naszej staroj cerkwi odprawla baciuszka, a z prawosławnej cerkwi w Kwiatony zrobili romacki magazyn. Szkołu mamy w Kwiatonym Muruwanu. W 1888 roku jej dokończyli. Uczytela mamy, lem dity uczać się na polskim języku i to wsiady tak po naszych sełach na Lemkowszczyni. Dowidujesz się o tety i wołczakani z Medwerzochu. To one żyją, ale pereszli na baptycku wiru i cyslagwaniu. Nie wirjat w cerkoł i żadne obrazy nie przyznają. Lem tak się same jako symolat. Jarosław Hulkiewicz, syn Josefa Hulkiewicza z seła Peredmiścia Dubeckoho, nachodziaszczy się teper w biżańskim taborie w angielskiej okupacyjnej zonie, peresłał przez Maksyma Kodu w Monaka, Pensylwania, pismo, w którym dowiaduje się zarodyczył, jakie dawniejsze żyli w New Yorku. Kto by znał onych, albo o drugiej rodzinie Jarosława Hulkiewicza, prosimy napisać w redakcji Karpackiej Rusy. Rozalija Dwączyk po rodyni Szlanta, Diuka Hryca i Ulkę Szlanta i z Łosia, Gorlicko Opowita, hladaje krewnoho po mórzu Hnata Karpiaka i po swojej stronie Jurka Swysta i jego sester Tekli i Melanyi. Mórz Rozalii Dwączyk jest rodem z seła Kunkoła. Prośba przesłana przez Jewu Nowak w Kalifornii. W piśmie od Ewy Nowak neskazano desej czas żyje Rozalija Dwończyk. To jej rodyna może napisać do Jewy Nowak. W tomże piśmie Anton Wróbel i z Łosia dowiduje się za swoimi sestrami Maryną i Anną Kolynyk w Kalifornii. Rozdzielany w Sowieckim Sojuzie. Seman Kołtko w East Pittsburgh, Pensylwania, dostał pismo od sestry Anny Kocur i Tarnopolskiej Oblasty. Pod datum 30 wersnia 1946 roku ona pisze tak. Pismo ja od tebe otrzymała, za które ty duże serdecznie dziękuję, że ty jeszcze o minę zabyłaś. Ja teper przeżyłam ciężkie czasy, bo ja wrze starsza. A wse jeszcze muszę starać się Michałom, który został kaliką, że one o swojej syli nie wstanę. To wielka kara przyszła na mnie i nie znam, jak ja to wse przetrzymam. Cił to tu nóżdu. Doma jakśmy byli, to takoż poniszczeno, bo tu koło nas chaty popalene od frontu, ale i tak lipsze doma jak heł. I teper mamy nadzieję, że to budemy doma. Ale jak skoro, to nie znamy. Bo chato się pozmieniało, jak pierwsze było. Bubniak stary chmer. Mam trzy diłki zamożny, to one się mną trochę starają, ale teper na każdego ciężko. Dwoje mam jeszcze koło sebe, ale to ty jeszcze słaby do praci. Tarnopolska Oblast. Kozlow Rajon. Seło Chodaczki Wielki. Anna Kocur. Peredaj pozdrowienia bratu Wasylowy i jego dzicia od nas wsich. Tak samo Oryni. A teper Dmytra Tylawskiego diłka się dopytuje za swoimi bratmi. Czy wy nie znacie czasem onych, Andryju albo o Syfi i o Wasylu, albo o sestrach Olenie i Ulki. One są z tych tylawskich, że to mieszkali koło cyganiu. To peradę im adres do niej. Adres taki samy jak i do mene. Ewa Drexler po rodyczach Dudycz w Akron, Ohio, dostała dwa listy od pereselenci i seła Wysoła, Gorlicka Opowita. Pierwszy od Aleksandra Durkota, a drugi od tutiacznej sestry Anny Ryżyk po rodyczach Czaczo. 1. Aleksander Durkot pisze pod datą 29 listopada 1946 roku tak. Donoszę tobie, że to list ja dostał, za który serdecznie dziękuję. I pierwszy list ja dostał.

pisał, kotrej te pesała trece toho Marcia, ale ja tobi nie odpisuwał, bo heł sud twoi brate Leon i Łanio, a także Anna, to one tobi odpisuwali. Teper napiszu tobi trochę o naszej Wesoły. Nas jest heł razem w jednym seli koło 120 rodyn z Wesoły. Teren jest trochę chorysty, ale duże lipszy jak u nas doma. Kamienia neje i zemla jest duże lipsza. Sady mamy tak samo harne. Nam się zdaje tak, jakbyśmy byli Wesoły, bo zmy same swoi w tom seli. Chyba jest dwie familii z Szkwirtnoho, a trzy z Regicioła. A to też to ty o nich piszesz, że wychodzić z Wesoły, to już sud tutaj my. I Artemycha stara też przyszła. Zostało w Wesoły jeszcze 15 rodyn i to tak, że to się Polakom kłaniają. Dowidujesz się, jak się nam powodyć na nowej zemli. To z tym jednym dobry, że już nikt ty nie skaże, ty Rusinie, albo ty Ukraińcu. I donoszu też, to twoja mama chmerle. Chowali ich witorok przed puszczaniem. I Makarycha Olena chmerła na druhu matku biżu. Zostało same roditej. Twoja sestra Anna teper oddaje najstarszą diłku Ulku za hojsakowoho syna Aleksandra. Proszę tia pozdraw tam od mene kowala Michała i perekasz im, że ich sestra Anna heł jest dejmy. I pozdrow wszystkich wesołianiu w Ameryki. 2. Anna Ryżyk pisze tak. Oto ja, twoja sestra Hania od Kłapa. Wydałam się do Mryśka za Wasyla, ale win, że pomer jeszcze w 1941 roku i ja ostała się sama z Litmy. Dwoich synów się ożeniło, a jeszcze mam dwie diłki. Ja choczu dowidaty się za swojej sestry, za Martu, Tacku i Orynu, do one teper prożywają i ty zdorowy, bo ja nie mam żadnej widomosty za nich. Pierwsze one prożywali desy w Brooklynie. Ja by tebe duże prosyła, żebyś się dowidała za nich i podała im mi adres, aby dekotra napisała, jak się im powodyć. Teper donoszu tobie, że to ja zdorowa z Litmy, jak oho i tobie żałaju. Prożywamy teper na nowej gospodarci na Ukrainie. Powodyć się nam tak, jak to ludziom pereselenym. Wse człowieka ciągnę tam, gdzieś jak to rodył, to i nas. Ale może i tut, przywykniemy pomały. A odpisz mi zaraz, bo my heł znowa majże ciła wesoła razem w tom seli. Tarnopilska oblast, monasteryski rajon, nowa huta seło, Ryżyk Anna. Ewa Drexler pojaśnia, że sestry tej Anny Ryżyk nazywają się po mużach Marta Kuryło, Orena Zolak, a za tacku nie znaje.

słuchaj, słuchacze, słuchate LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slałko.

0: Posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo, bardzo dobrą przekładaczką. Taka kuściuk czeska, polka, mieszane mała korynia i bardzo, bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój mąż. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

jako karaj umrzeć pragnę. Karaja dim, karaj ba, da karaj ba, al makraj me vjerin, da karaj lik ba, ujav mamen, es dinim ni, ta slam amen, har adam ne men, si lamen, dinin anen, bahen amen, es dinim ni, hor lem aymen, da jak ne da, caj pa majmen. Wszechmocny Pan Bóg ludzi stworzył, obdarzył wszystkich bez różnicy, a ludzie do rozmyślań skorzy, wielu religiom dali życie. Bardum ja za przewoda innych pójść światło. Mądrość usła zdobywać w naukach, walczę przeciw gusłom zwietrzałem. Nowych dróg pełnych światła szukam, godle nasze prostoram wiary. Zrozumiem młody połączony, niech rozwoje się roła paramen. Niech nastanie cię uspa upragniony. Omenim belgimdi, cykma tunokluktan, mienim kisencimdi.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja za sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak lecił strasznie. Po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Wertania. Už tylko projdenych dorych, už nohy bolat, kiedy się kuriat hore. A strymaj hit, a siad na zwleczeni, obderti jalicy, už sama prosia, ani za szelacha put, už spitiane wtiče. Stan neboże, pizry. Po wytołczeni drozi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobi sen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

0: Dobry wieczór. Zapraszam na słuchowisko i peretnamy na stóp na czas noweli Petra Polańskiego Nepokorenej. Zapraszam bardzo serdecznie. Kiedy ich nesk wspomnu o Czornohori, wydżu ne tak ju samu jak onu hurmu muszczyn. Tot obraz wpył się w moju pamiat, w oczach takus hmławo stojat postaci. Żołty lycia z holenyma micnyma paszczekamy w odymlenych burych oderzach. To czobany, pak wysoky, wojowniczy stati, w obszernych szarawarach, w temno karmazynowych łajbykach, to legitni dale sywy, prychorbleny z brunatnyma twariamy, projdeny dechcią. To półtare. Pry wszytkich niedostupny to pirci. Kolejem się z moho dołhoho snu probudył, poczuł jem blisko sebe lechku powoni z rezety. Pizrył jem popry sobi. Był jem w naszej izbi, koło mojej posteli siedł Ilija i paroch z Olhom. Na darmo hladał jem obrazu etelky, czerwonego kryptaria, czornej kosy. Pry dwerioch sidył, potupywszy hołowu, łautar Kropczenko. Artemon! Odozwał się do mnie Ilija.
1: To ty, Ilija?
0: Proboha, powicz, ulżyło ty dakus w bolesty, lipsze uż, wydycia mi, że hej. Takoho przyjaciela jak Ilija nemał jem w życiu. To była dusza. I paroch prekonował, że moja bolist presyliła się już, że wszystko idę guli przomu. Pak wyszły i paroch z Olhom i Ilija. Dychało się mi zaprawdy swobitniejsze. Zaczął jem przypominaty sojż to się ze mną stało. Kiedy jem tak rozmyślał, Kropczenko, kotry do teper sidł bez słowa pry dwerioch, pochynajuczym się krokom przystupył ku posteli i wpał na kolina.
1: — Panoczku!
0: — prochwarył ze slezami.
1: — Nyjak mi żyty, nyjak!
0: Kazał jem mu dwychnuty się.
1: — Aż to takie!
0: — zwiduju.
1: To mi topir był, panoczku, janym szmarył, koli wypłynuli czołną. Do moho panoczka toporom szpurnuł, tak to znał, że to wy w czołni. Kania nadaremno w chabzynach jojczała, podaj wybacz te człowiekowy, a to i żyty już nyjak.
0: Wspokoił jem ho i dowidał się o wszytkim. Pamiętnego dnia jawił się seret szuhaju krecul. Znaczyło, jawił się nepokoreny. Wzywał nepostydaty się huculskoho szuchajstwa i odbywaty dziwoczu kosu, a iszczy kosu, jaką żadna huculka się ne wozwe leczyt. To dla szuhaju woda na mlyn. Pustyli się na czeremosz z nyma i Kropczenko. Tiahnuło ho do toho, adże to pirec joho darmo arżawił. I to sam Kropczenko, kotry pred rokami od krecula otrymał szramu na lecy, hneskę stał razem z nym. Ta nych to okrem dańka nesnał, kto płynął czołną. Ja za to poznawał Kropczenki u hoło z Berecha. Kiedy wydił wyjn, że czołno płynę dale, nie przybywa do Berecha za huculskim zwykom szmarył to pircią. Obezoróżyło mnie joho pokajania. Żal mi się ho zrobiło, bo wydił jem w joho powedyniu szczyrist. Schylił hołowu. Smutok, kotry i tak neraz nachodył na neho, był teper bez kraja. I jakiejże, myślu, joho byt. Za ciłe życia doli szczęścia nie zaznał. żyje bez tepłoho kuta i choć niczego nie pragnę, jednoho bidna to dusza. Wywidował jem się o etelku. Powiedziano mi, że wpała w pełnu horiaczkową nemicz, że zalankowa rena, któraz barże i wszytki bojat się o jej życia. Od utraty krwy dołchonem ich jem staty z posteli. Mniali się dny.

związku. Jednoho dnia podniósł jem się uż i mich prysisty gół wiknął. Smutny maja wyli się mi hory, bezbarwnym świt. Nyczne plinyło moho oka, nyczne weseliło duszy. Wszytko zopriło dla mia. Z cerką noho horbka doletił hołos dzwona. Czom taki proszy bajuczyj? To aczyj hrobowy dzwin. Ne omylił jem się. Zaprawdy dzwin tot wistył smert. Smert ciłoho moho szczęścia, moich nadii, to hrobowa nuta nad duszą etelk. I prykowany nemiciu, prymuszeny jem był ostaty doma. Nemich jem najty polechoty, bodaj w szaleni wołocanzi musił jem muczyty się bezboronnej. Druhoho dnia zobrał jem się pred chyżą wakaria pochoronnej pohit. Aż nit jak spominaty. Podumaj lem, prezwikno wydżu, to sam, że braczej chłopec nese pochoronny krest, za nim ludę, a tam chrobar wede woły. Hyn etelka, romanyczelka, moja czysta lubą, a za nią płaczkę, todże czudnej chrobowej napił. Ostał jem sam, bez nadii, na dorozi, bez ciły. Sam seret zymnoho świta. Ne prachnu jem uż niczoho. Tiłko lem, żeby pryjty do sył, leszyty to to miejsce i podaty się do świta. Prytłumy ty bil. Na hneska to już wszystko. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

najbliższą memu sercu. Jelem kiuska muzyka. Niom się inspiruju i horczu. Tak jak z toho, sztojem lemkom. Ihor Herbut.

Dobry den, tu Ihor Herbut, pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają teper. Lem FM.

0: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkoleci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

0: Ko karaj umrzeć pragnę.
1: Karaja dim karaj barst. Na karajba al makrajme wiarejnych
0: karaj lekba ujał mamen. Es dinim ni tasła mamen.
1: Har adam ne men sila men.
0: Dinin anen bahen amen.
1: Es dinim ni horwe majmen.
0: Dajatny da cajpa majmen.
1: Wszechmocny Pan Bóg ludzi stworzył. Obdarzył wszystkich bez różnicy. A ludzie do rozmyślań skorzy. Wielu religiom dali życie.
0: Bardum ja
1: za przygodę innych pójść świata
0: kandy.
1: Mądrość usła zdobywać w naukach.
0: Dunianen klchandę.
1: Walczę przeciw gusłom zmierzałem. Nowy duch pełnych światła szukam.
0: Ja flarda
1: godle nasze prastorą wiarę.
0: Zrozumiek
1: młody połączony.
0: Niech rozwieje się
1: rok armara.
0: Paramen.
1: Niech nastanie.
0: Kartin jamre uspa.
1: Upragniony.
0: O menim belgimdi.
1: Cykma
0: tunokluk tam.
1: Mienim kisen cimdi.